menye Wadi ni ma bro Wabwa mini mi fie fwa wopan praise Merit, sabwa Wadi ladu Brabi aso yana kedi da aso yin eni Kwa mini jaji yana nanka metie Ebra Nami deje mu Awa washa mi kina aso ma Mikwari ya da donko ni ho Ni mabrabo ni na jicha Nanka me man kosiku Fesko fwe da sina kamua Nan plente kwa ho se bye bye Obi obetwa mi ase bye bye bye bye Na me hwan kra na na ko ru afi Ni sina be da Da ba do E mame this one na me cha ni yakopo awa se sisiria Zania potia no sana mi nyometia wo wo Na me ni popua me hwan